0: najwięcej rocka w mieście.
1: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Witam serdecznie, zaczynamy Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. I zaczynamy akcentami rockowymi, jak to zwykle bywa w Radiu Centrum. Zapewniam Was, że jeszcze wiele, wiele takich perełek dzisiaj dla Was mam, więc zostańcie ze mną na te 3 godziny, no i posłuchajmy ich razem. Jack White to już teraz i Dollar Bill.

to Tentans i 7 godzin w tył na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i jakby tak spojrzeć 7 godzin w tył, no to nadal byłoby chwilę po 12, ale już 7 lipca, czyli takie imieniny miesiąca dzisiaj obchodzimy. No a kto obchodzi nie swoje imieniny, a urodziny? Zobaczmy, Ringo Starr dziś właśnie swoje urodziny obchodzi w 1940. Ten wielki perkusista się urodził. Myślę, że klasyka klasyków i to ciężko przebić, no ale my może od rocka bardziej do tych metalowych klimatów sobie skoczmy. I Avenged Sevenfold również obchodzi dziś swoje urodziny, czyli w 1981 roku urodził się Gates, a dokładnie Brian Elvin Henner Jr., czyli amerykański gitarzysta, no i autor tekstu. Znany bardzo dobrze z Avenged Sevenfold. No to jak już tak w tych klimatach jesteśmy, no to co by na to, żeby sobie jednak trochę poświętować słuchaniem.

Gorillaz na 98,2 FM, a tymczasem na zegarze 7:20. Zobaczmy sobie, co w prasie dzisiejszej naszej lubelskiej i zacznijmy od Kuriera Lubelskiego, który pisze o tym, że Lublin zyska cyfrowego bliźniaka, gdyż powstaje model miasta i to 3D. To wszystko w ramach projektu wartego blisko 18 milionów złotych, no i dzięki niemu właśnie powstanie nowoczesny model 3D Lublina, no i jeszcze parę ciekawych atrakcji. Poza tym Kurier Lubelski pisze o tym, że dzisiaj, 7 lipca, rozpoczynają się zapisy do programu CardioSense w Lublinie. Jest to pilotażowy projekt wspierający profilaktykę chorób serca i układu krążenia, w ramach którego 50 mieszkańców i mieszkanek Lublina będzie mogło bezpłatnie testować nowoczesne technologie i monitoruje swój stan zdrowia. Poza tym Dziennik Wschodni pisze dzisiaj o tym, co działo się na naszym żużlowym stadionie. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie naszych koziołków z Gorzowem, no to wygraliśmy je 57-32, no ale już za niedługo, chociaż troszeczkę poczekamy na to, co będzie się działo we Wrocławiu. To dopiero 7 sierpnia, no i nieco o całej sytuacji mówi Bartek z Marslik, więc jeśli jesteście ciekawi, no to zachęcam, żeby sprawdzić Dziennik Wschodni. No a Lublin 112 pisze dziś o tym, że seniorzy z Lublin udowodnili, że wiek wcale nie stanowi żadnej przeszkody do zdobywania nowych umiejętności. A to z tego względu, że w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów odbyły się zajęcia z samoobrony. Jeśli jesteście ciekawi, no to bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby sprawdzić zarówno Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, ale również Lublin 112. No a my tymczasem wracamy do tego, co nie w mediach, a w muzyce. No to wiecie, co w tej muzyce, czy nie wiecie? Oto Kult pyta.

0: 7.30. Zobaczmy, co dzieje się na drogach w Lublinie w tym momencie. No i zacznę od informacji mało przyjemnych, bo od zdarzenia drogowego. To na ulicy Witosa, na skrzyżowaniu z Aleją Tysiąclecia, także w tamtych okolicach uważajcie. Tam też tworzą się korki. Zresztą sama Aleja Tysiąclecia również w stronę lwowskiej też jest zakorkowana. No i poza tym Aleja Kraśnicka, tam też drobne korki mogą się pojawić. Głęboka i Aleje Racławickie, tam też chwilę czasu spędzicie. No i poza tym więcej korków za bardzo nie widzę, jednak jeśli w jakimś stoicie, bądź wiecie, co się dzieje w tym momencie na drogach, o czym warto byłoby poinformować innych kierowców, no to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: I sprawdźmy sobie jeszcze prognozę pogody. W tym momencie na termometrach 16 stopni, odczuwalna temperatura to 12 stopni. Dzisiaj przez cały dzień ma trochę padać, pomrze tak do 11, później chwila przerwy, no i wieczorem znowu te opady się zapowiadają. Ciśnienie niskie, bo 1008 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, ale biometr niekorzystny.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

Europe na 98.2 FM. Moi drodzy właściciele kotów, jeśli jesteście ostatnio zmartwieni, że koty się zachowują w dość dziwny sposób, no albo wręcz może przeciwnie, mają nadwyżki energii, no to Onet nam tłumaczy, że to jest związane z tym, że koty podczas roku wraz ze zmianami pór roku również się zmieniają. Ich usposobienie, zachowanie może się również zmieniać. W zimie koty mają największy apetyt, no i to może właśnie wam wyjaśniać, dlaczego teraz trochę mniej mają ochotę na swoją suchą karmę, no a w lato mają zdecydowanie więcej energii. Dlaczego to jest problem w zimę? No bo koty jedząc, no i nie biegając za dużo, nie ruszając się, mogą się nabawić kilku dodatkowych kilogramów nieplanowanych na dodatek, no więc właściciele musicie na to uważać, żeby kotom za dużo jedzenia nie dawać. No i tutaj chyba świetnym rozwiązaniem będą po prostu zabawki. Na wiosnę się to lekko zmienia, no i właśnie wtedy następuje ten wielki zastrzyk energii. No i co dzieje się teraz, w lato? No właśnie, koty potrzebują dość dużo biegania, dość dużo ruchu, dlatego o to należy zadbać, jeśli koteczka posiadacie. Oczywiście woda, no i bezpieczeństwo, żeby gdzieś tam nie uciekały, no bo w lato to jest dla nich największa rozrywka, żeby gdzieś tam z domu sobie wybiec. No i to chyba mniej więcej byłoby na tyle. Oczywiście zadbajcie też, żeby zmniejszyć koteczkom ryzyko przegrzania, no i jak już wszystko będzie zaopiekowane, to możecie usiąść spokojnie i posłuchać najlepszej polskiej muzyki. Obywatel GC.

0: dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.
1: Zobaczmy, co dzieje się na mistrzostwach świata, które trwają. Wczoraj derby był Wyspu Iberyjskiego, czyli Hiszpania versus Portugalia. No i Hiszpania ten mecz wygrała, odbierając przy tym możliwość wygrania mistrzostw świata Cristiano Ronaldo. No i drugi mecz, który się wczoraj odbył, czyli Belgia i USA. Belgia zniszczyła USA pomimo trudów i wszelkich politycznych zawiłości, które się przy okazji tego meczu działy, wygrywając i eliminując USA z mundialu. 4-1. No i jest to ostatni z gospodarzy mundialu, który został wyeliminowany. Będziemy czekać na kolejne mecze i kolejne wyniki. No i oczywiście wszystkie informacje znajdziecie u nas na antenie. No a tymczasem wracamy do muzyki. Velvet Revolver, Fall into Pieces.

dobry, po raz drugi zaczynamy drugą godzinę Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska i niezależnie gdzie Was teraz złapałam, przy śniadaniu, przy kawie, w samochodzie, czy po prostu przy jakimkolwiek odbiorniku, no to teraz jest ten moment, żeby trochę pokrzyczeć z Billy Idolem. Rebel Yell na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Na myśli kąpieli gdzieś w Tatrach, a raczej no, jakiś basen w hotelu w górach, no albo ewentualnie no, jakieś tam ciepłe baseny, tak żeby się wybrać no i na chwilę ogrzać w zimowy wieczór. No ale tym razem zdarzył się taki przypadek turysty, który postanowił wejść do potoku w Tatrach. Ja przypominam, że w Tatrach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli w jeziorach i potokach. No a na profilu Tatry Official pojawiło się zdjęcie mężczyzny, który pomimo tego zakazu złamał go i potraktował ten teren Tatrzańskiego Parku Narodowego jako po prostu miejsce rekreacji wodnej. Ale internauci nie pozostawili na nim suchej nitki.

0: co dzieje się na drogach w Lublinie obecnie, 8.30, zatem sprawdzamy. Jeśli chodzi o korki, to za dużo ich nie ma, ale Jarosławickie troszeczkę zakorkowane, podobnie Głęboka i Lipowa. No i to by było mniej więcej na tyle, jeśli chodzi o korki, poza Aleją Witosa. Tam korek może się tworzyć z tego względu, że doszło tam do wypadku. Jadąc z Alei Tysiąclecia w stronę Felina przez Witosa, tam utworzył się korek ze względu na wypadek właśnie na Witosa. Także uważajcie w tamtych okolicach. Jeśli macie jakieś informacje drogowe, które warto przekazać innym kierowcom, no to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A co dzieje się za oknami? Chmury będą przez cały dzień, 17 stopni w tym momencie na termometrach, odczuwalna temperatura to stopni 13. No i podniesie się ono około godziny 14 do 20 stopni, no i cieplej się dzisiaj robić nie będzie. Przelotne opady, miejscami burze mogą się zdarzać, ciśnienie atmosferyczne to 1008 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, ale biometr dziś niekorzystny.
1: Radio Centrum. Najwięcej ruchów.

Takie filmy jak James Bond trudno jest zapomnieć, zresztą podobnie jak tę piosenkę pochodzącą właśnie ze wspomnianego Jamesa Bonda, You Know My Name i Chris Cornell na wokalu. I to był rok 2006, kiedy ta piosenka się pojawiła. No i jak przystało na taki hit do takiego hitu, czyli taką piosenkę do takiego filmu, zdobyła ogromny rozgłos. No i teraz już znana jest nie tylko z tego, że w Jamesie Bondzie się pojawiła. No to przejdźmy może troszeczkę wstecz, jeśli chodzi o muzykę, ale niedaleko, bo tylko o rok, od 2006 roku do 2005 sobie skoczmy, ale zmieniając lekko kraj. Przenieśmy się do Polski i Strachy na Lachy, Piła Tango, to już teraz na 98,2.

0: przyszedł czas, żeby sobie sprawdzić, co dzieje się w najbliższym czasie w naszej okolicy. No i zacznijmy od sierpniowych koncertów. 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt pojawi się Soen. Prosto ze Skandynawii przyjedzie do nas, żeby trochę tych brzmień, północnych, no i progresywnych zagrać. Fabryka Kultury Zgrzyt, 23 sierpnia, Soen. Już całkiem niedługo, no bo od 23 lipca zacznie się karnawał sztuk mistrzów w Lublinie. No i na całym Starym Mieście będzie się działo dużo, dużo, dużo i jeszcze raz dużo, więc jeśli chcecie sprawdzić, to po prostu polecam zerknąć w program. Albo po prostu wyjść na miasto, no i zobaczyć, co się wtedy będzie działo. To wszystko zaczyna się od 23 lipca, no i kończy 26 lipca. No i ostatnie, co dla Was mam, najbliższe ze wspomnianych wydarzeń, czyli od 15 lipca zacznie się 16. Lubelski Jazz Festival Forever Ahead. Od 15 do 19 lipca potrwa w naszym mieście, więc jeśli lubicie takie bardziej jazzowe klimaty, no to zachęcam do sprawdzenia, co będzie się działo. To wszystko na Pełowiaków 12, no i organizowane jest to przez Lublin Jazz oraz Fundację Badania Możliwości.
1: Radio Centrum.

The Amazons są ready for something. No i Polska chyba też już jest na coś gotowa, no bo zaczynają się rozmowy na temat Muzeum Historii Naturalnej w Polsce, no bo Polska nadal pozostaje jednym z największych krajów w Europie bez wspomnianego Muzeum Historii Naturalnej. No i czy już jesteśmy gotowi? No podobno trwają już rozmowy na temat koncepcji instytucjonalnej, naukowej, no i organizacyjnej, więc coś już się zaczyna dziać. No a przecież w polskich zbiorach Instytucji Polskiej Akademii Nauk znajduje się 9 milionów okazów przyrodniczych, między innymi słynne dinozaury z Gobi, no i nasze wspaniałe polskie złoto, czyli bursztyn bałtycki, no to musi gdzieś znaleźć swoje miejsce, dlatego chyba to Muzeum Historii Naturalnej będzie powstawać i mam nadzieję, że ucieszy wszystkich fanów historii.

Witam bardzo serdecznie w trzeciej z Godzin Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. 9:05 w tym momencie na zegarach mamy. Wita się z wami Aleksandra Baranowska. Zostanę z wami jeszcze przez godzinę, więc nie uciekajcie od odbiorników, bo dużo, dużo rockowej, no i trochę metalowej muzyki mam jeszcze dla was. Zapraszam.

Aerosmith na 98 i 2 FM. Taki klasyczek Amazing właśnie usłyszeliśmy, a jeśli chodzi o klasyki rocka, no to myślę, że fani Ozzy'ego Osbourne'a mieli dość wspominkowy weekend, no bo zaczęło się od tego, że 4 lipca obchodziliśmy rocznicę ślubu Ozzy'ego z Sharon Osbourne, który, przypominam, zmarł 22 lipca zeszłego roku w wieku 76 lat, no i 5 lipca była rocznica, pierwsza rocznica ostatniego koncertu, którym Książę Ciemności się z nami pożegnał. 5 lipca 2025. To będzie już taka data, tak mi się wydaje, wyryta dość mocno w naszym muzycznym kalendarzu. No i z tego względu tak pomyślałam, że jakby to uczcić inaczej niż po prostu piosenką. I to jedną z najpiękniejszych ballad, jakie Ozzy Osbourne po sobie pozostawił. Dreamer to już teraz na 98,2.

Sprawdźmy sobie, co piszą polskie media. Zacznijmy od Rzeczypospolitej i od Mundialu, który już bez gospodarzy, jak piszą dziennikarze Rzeczypospolitej. Amerykanom nie pomogli nawet Trump i Infantino. Amerykanie, podobnie jak i Kanadyjczycy i Meksykanie, odpadają z Mistrzostw Świata w 1/8 finału. Przegrali w Seattle z Belgami 1-4. O tym Rzeczpospolita i co więcej w świecie sportu pisze Gazeta.pl. Tym razem nie o mundialu, ale o tenisie. O tym, że Eala wróciła do wygranej ze Świątek w wypowiedzi po przegranym z Paolini meczu. Po spektakularnym zresztą na początku w zwycięstwie z Igą Świątek, które wykluczyło Igę z Wimbledonu. Później Filipinka przegrała z Paolini. No i na pomeczowej konferencji wspomniała naszą polską tenisistkę Igę Świątek. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam do gazety.pl. No i na koniec Wyborcza, która pisze o tym, czy niedźwiedzie naprawdę mają taki apetyt na ludzi. Ekspert obala największy mit po tragedii w Bieszczadach. No i okazuje się, że niedźwiedź brunatny wcale nie traktuje człowieka jako ofiary. No i wcale tych niedźwiedzi aż tak bać się nie powinniśmy. Jednak ostrożność należy zachować, jak to zwykle bywa ze zwierzętami. No ale nie tymi, którzy na antenie Radia Centrum akurat. Tutaj, chociaż ostrożności może nigdy za wiele. The Animals, House of the Rising Sun.

0: Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Mikołaj Stępniak i zapraszam na małą dawkę koszykówki. Po raz ostatni w tym sezonie, po raz ostatni w ogóle na antenie Radia Centrum w moim wykonaniu, ale w przyszłym roku będzie z wami Bartosz Syrytczyk, który dzisiaj ze mną przy mikrofonie.
2: Witam serdecznie.
1: Kończy się pewna era w Los Angeles. LeBron James po 8 sezonach opuszcza Lakers, z którymi w 2020 roku sięgnął po mistrzostwo NBA i na stałe zapisał się w historii organizacji. Według amerykańskich mediów sam zawodnik dał klubowi sygnał, że nadszedł czas, by rozpocząć budowę drużyny z myślą o przyszłości już bez niego. Wkrótce potem Lakers opublikowali w mediach społecznościowych wpis dziękujący Jamesowi za lata spędzone w organizacji. Teraz rozpoczyna się walka o podpis jednego z najwybitniejszych koszykarzy w historii. Jak informuje Shams Charania, w grze pozostało 6 klubów: Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves oraz Golden State Warriors. Szczególnie dużo mówi się o Warriors, gdzie LeBron mógłby stworzyć wymarzony duet ze Stephenem Curry'm.
2: Los Angeles Lakers po odejściu LeBrona Jamesa mocno przemeblowali skład przed nowym sezonem. Zespół z miasta aniołów w wymianie z Utah Jazz pozyskali Walkera Kesslera. Podkoszowy podpisał z Lakers umowę na 4 lata i ma być idealnym uzupełnieniem składu pod Lukę Doncicie. Do drużyny dołączyli również Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes i Colin Sexton. W drafcie jeziorowcy postawili natomiast na bardzo atletycznego obrońcę. Cameron Carr wyróżnia się dobrym rzutem z dystansu oraz dużym potencjałem. Z klubem pożegnali się z kolei DeAndre Ayton, Marcus Smart i Luke Kennard. Niepewna pozostaje także przyszłość Rui'ego Hachimury, którego nazwisko wciąż pojawia się w spekulacjach transferowych. Wszystkie te ruchy wyraźnie odcinają Lakers od poprzedniego sezonu i symbolicznie rozpoczynają nową erę w LA. Klub buduje zespół wokół Luki Doncicia, licząc, że przebudowany skład pozwoli już w najbliższych rozgrywkach wrócić do walki o mistrzostwo.
1: Jedna z największych bomb tego off-season stała się faktem. Kawhi Leonard wraca do Toronto Raptors. Clippers otrzymali w zamian Brandona Ingrama, Grady'ego Dicka, 2 wybory w pierwszej rundzie draftu, prawo do zamiany jednego wyboru oraz 2 piki w drugiej rundzie. Historia zatoczyła koło, bo właśnie w Toronto Kawhi osiągnął jeden z największych sukcesów swojej kariery. W sezonie 2018-19 poprowadził Raptors do pierwszego mistrzostwa w historii klubu i został MVP finałów. Kilka tygodni później zdecydował się jednak odejść jako wolny agent do LA. Był pierwszym w historii NBA aktualnym MVP finałów, który po zdobyciu mistrzostwa opuścił swoją drużynę jeszcze tego samego lata.
2: Kontrowersyjna wymiana z udziałem Celtics. Boston oddali Jaylena Browna do Philadelphia 76ers, a w zamian otrzymali Paula George'a oraz 2 wybory w pierwszej rundzie draftu. Transfer wywołał spore poruszenie, bo Brown ma za sobą znakomity sezon, w którym pod nieobecność kontuzjowanego Jasona Tatuma był liderem Celtics. A jeszcze 2 lata temu, w 2024 roku, poprowadził Boston do mistrzostwa NBA, zdobywając także nagrodę MVP finałów. Amerykańskie media donoszą również, że w ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały o napięciu między Brownem a władzami klubu, co mogło mieć wpływ na decyzję o wymianie. Dla Philadelphia 76ers to ruch z myślą o natychmiastowej walce o tytuł. Brown ma stworzyć gwiazdorskie trio z Joelem Embiidem i Tyrese'em Maxey.
1: Na koniec sprawa spoza parkietu. Malik Beasley znalazł się w centrum poważnego śledztwa dotyczącego nielegalnego hazardu. Według amerykańskich mediów zawodnik usłyszał federalne zarzuty związane z działalnością bukmacherską. Szczegóły sprawy nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, jednak śledztwo prowadzone jest równolegle przez odpowiednie służby oraz NBA. To już raczej definitywny koniec tego koszykarza z najlepszą ligą świata. Na dzisiaj to by było wszystko. Bardzo dziękuję za te piękne 2 sezony. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś gościnnie. Do usłyszenia. Tymczasem oddaję stery Bartkowi. Dziękujemy za uwagę.
2: I do usłyszenia po wakacjach.
3: Spędzasz lato w mieście. 98,2 FM. Radio Centrum. Akademickie Radio Centrum.

Blondes. Och, jakże klasyczny już ten kawałek się stał. WhatsApp na 98.2 FM usłyszeliśmy przed chwilą. No a propos tego klasycznego rockowego brzmienia, no to już gdzieś tam w głośnikach się pojawili Guns N' Roses. Z piosenką ze swojego debiutanckiego krążka albumu studyjnego pierwszego, czyli Appetite for Destruction. Sweet Child O' Mine. Tak kończymy tę głowę do góry dzisiejszą w Akademickim Radiu Centrum. Była z Wami Aleksandra Baranowska przez te ostatnie 3 godziny, ale zachęcam, żebyście albo pozostali z nami, albo powrócili jeszcze na godzinę szczytu z Emilką Bukowską. No a my się słyszymy już niedługo. Cześć!

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, bez mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. In my own darkness, I find solace in despair. The shadows creeping.

0: byli Block Party z kawałkiem Helicopter, ale my jednak schodzimy nad ziemię, no bo już czas na wydarzenia.
1: Służby wyjaśniają okoliczności wypadku z udziałem 30-letniego kierowcy busa i 70-letniej pieszej. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o cyklu spotkań organizowanych przez ZUS.
0: Wydarzenia przygotowali i przedstawią Jakub Jerzyna i Paulina Czeryna.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło na jednym z lubelskich osiedli. Potrącona przez busa 70-latka nie przeżyła wypadku.
2: Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 12 przed jednym z bloków przy ulicy Krańcowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-letni kierowca podczas cofania wzdłuż budynku potrącił poruszającą się pieszo kobietę.
1: Seniorka z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala, gdzie pomimo podjęcia reanimacji zmarła. Kierowca busa dostawczego był trzeźwy. Sprawą zajmie się prokuratura.
2: W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie można skorzystać z porad ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia i lubelskiego sanepidu. Na klientów będą czekać materiały edukacyjne dotyczące zdrowia.
1: Kolejne spotkanie pod hasłem Vademecum Bezpiecznych Wakacji odbędzie się 16 lipca. Podczas dwugodzinnego dyżuru będzie możliwość od ręki wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUS zapewnia bezpłatne leczenie w placówkach publicznej służby zdrowia w krajach europejskich.
3: Będzie tutaj można przetestować też narko i alkogogle. To specjalne okulary, które pozwalają bezpiecznie doświadczyć stanu symulacji po zażyciu substancji odurzających. W ten sposób na własne oczy możemy przekonać się, jak bardzo są zaburzone nasze zmysły i nasza koordynacja ruchowa w takiej sytuacji. W ramach profilaktyki zdrowego stylu życia chętni będą mogli też skorzystać z porad dietetyka. Wszystkie konsultacje są całkowicie bezpłatne.
1: Mówi Katarzyna Nieradka z oddziału ZUS w Lublinie.
2: Eksperci udzielą informacji o internetowym koncie pacjenta i portalu diety NFZ. Będzie można skorzystać z ich wsparcia w sali obsługi klientów lubelskiego ZUS przy ulicy Zana 38A. Dyżury odbywają się cyklicznie w każdy trzeci czwartek miesiąca. Kolejny planowany jest na 20 sierpnia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin.
1: Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty.
2: Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym garnecie.
4: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
2: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
1: Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach: kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania.
2: Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajdują się pod adresem sezon.lublin.ue.
0: A jak tam nam klaruje się sytuacja pogodowa za oknami? No aktualnie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Odczuwalna temperatura to 21 stopni Celsjusza, no i cieplej już dzisiaj nie będzie. Ciśnienie to 1008 hektopaskali, przez co biometr jest niekorzystny.
5: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Już 4 minuty po godzinie 15, no więc wkraczamy w wakacyjne wydanie godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie dzisiaj dla Was. Dzień dobry Lublin i dzień dobry wszyscy słuchający nas online. Mam nadzieję, że się trzymacie jakoś w ten wtorkowe popołudnie. Mam nadzieję, że Was też nie zwiało. My gramy dla Was oczywiście do godziny 18, a zaczynamy od Foo Fighters.

11 minut po 15. Piękną mamy jesień tego lata, trzeba przyznać. Chociaż, żeby była w pełni jesienna aura, no to mogłoby jeszcze coś popadać. Dzisiaj jednak uważajcie na lokalne burze, no bo właśnie, może popadać. Odpowiedzialny za to jest cyklon Bernadetta, która przyszła do nas z nad Atlantyku. No i największe wichury na szczęście ominął region. Powiem wam, że mnie się na aura ta w sumie nie przeszkadza, ale jeśli ktoś wakacjuje nad Bałtykiem, no to myślę, że może mieć problem, no bo właśnie najsilniejsze wichury wystąpią dzisiaj na północy kraju i nad Bałtykiem. A już teraz na naszej antenie zespół, który grał w piątek właśnie nad Bałtykiem i to w deszczu. Trochę angielską pogodę mieli, ale musieli czuć się w takim razie jak u siebie. The Cure, Never Enough, już teraz.

mówiłam niedawno o openerze, no to jeszcze chwilkę pociągnę temat. Nie wiem jak wy, ale ja mogę się pochwalić, że byłam na openerze. Tak, tak, byłam no, przed telewizorem, no ale myślę, że jednak nie byłam w tym, jak widać, sama, bo TVP podało, że piątkową transmisję koncertu The Cure oglądało 367 tysięcy widzów. No jeśli tak jak wy, tak jak ja właśnie, byliście na obku przed telewizorem, albo może faktycznie byliście w Gdyni, no to możecie się pochwalić. 515-515-982. Bardzo chętnie przeczytam, jak wam się podobał koncert, albo może i sam festiwal. No i można powiedzieć, że 367 tysięcy Polaków znalazło przed telewizorem lekarstwo. Chociaż bawiło mnie najczęściej chyba powtarzane zdanie przez internautów w komentarzach, opisujące imidż sceniczny Roberta Smitha, czyli kocham, kiedy ciocia przyjeżdża. No ale jak na ponad 40 lat na scenie i wiek bodajże 67 lat, o ile się nie mylę, no to trzeba przyznać, że dali czadu.

Perfect, ale w koło jest wesoło na 982 FM. Jeśli dzisiaj wam nie jest wesoło, nie macie na przykład nastroju, to myślę, że najlepszym lekarstwem dzisiaj jest czekolada. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Jakże słodkie święto. I znalazłam parę ciekawostek, chociażby to, że dla ludzi czekolada jest, no wiadomo, przysmakiem, ale dla psów i kotów może być bardzo niebezpieczna, bo zawarta w kakao teobromina może powodować m.in. zaburzenia pracy serca, właśnie u zwierząt, rozszerzenie naczyń krwionośnych, czy problemy z układem pokarmowym. No na szczęście nam czekolada nie szkodzi, chyba że w nadmiarze, ale z danych wynika, że przeciętny Polak zjada rocznie około 5,7 kg czekolady, chociaż jeszcze większymi miłośnikami są od nas Szwajcarzy, bo statystyczny mieszkaniec Szwajcarii spożywa średnio 9 kg rocznie, słuchajcie. No to, drodzy słuchacze, jaką czekoladę dzisiaj zjecie?

kwadrans do 16 na zegarach. Dzisiaj w kartce z kalendarza oprócz święta czekolady, o którym wspominałam, to też rocznica, wielka rocznica, bo 44 lata temu, 7 lipca 82 roku w studenckim klubie Remont w Warszawie odbył się, słuchajcie, pierwszy koncert zespołu Kult. W składzie oczywiście Kazik Staszewski jako śpiew i saksofon, Piotr Wieteska jako gitara basowa, Tadeusz Bagan na gitarze i Dariusz Gierszewski na perkusji. I jak to by podsumowała młodzież? No myślę, że powiedzieliby, że to sztos. No i sztos również już teraz na naszej antenie.

4 minuty pozostały do godziny 16. Już powoli pewnie zbliżycie się do domu, mam nadzieję. Na dworze no w końcu nie wiadomo, czy będzie padać, czy nie będzie padać, ale chociaż myślę, że lepsza taka pogoda niż te upały, które były. I powiem wam, że człowiek przeżywa ponoć w życiu dwie fazy. Najpierw nie stać go na montaż klimy, ale później go stać, ale jednak boi się o gardło. A jakie jeszcze inne określenie można dać na klimę? Myślę, że można ją nazwać Gold on the Ceiling i The Black Keys, którzy już teraz.

0: godzina 16 właśnie wybija na zegarek, więc to pora na kolejną dawkę wydarzeń.
1: Brak planów na wakacje? WOT wychodzi z inicjatywą. O tym za chwilę. Powiemy także o naborze wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Marzą ci się wakacje w koszarach? WOT zaprasza ochotników do przywdziania munduru. W ramach tegorocznej edycji akcji Wakacje w ZWOT w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej szkoli się 188 osób. 160 z nich nie odbyło wcześniej służby wojskowej, w związku z tym czekało na nich szkolenie podstawowe. Reszta ochotników przystąpiła do szkolenia wyrównawczego. Kandydaci poznają podstawy wojskowego rzemiosła, taktykę, topografię, łączność, medycynę pola walki oraz funkcjonowanie w zespole. Całość szkolenia zwieńczy złożenie przysięgi wojskowej w Radzeniu Podlaskim, po którym nowi żołnierze zasilą szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą wziąć również udział w kolejnej edycji wydarzenia. To rozpocznie się już 4 września. Chętni muszą w tym celu zgłosić się do jednego z wojskowych centrów rekrutacji. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie zimą. Rusza nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie LPC-u w zakładce Bon Ciepłowniczy.
2: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zembożyckiej oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez mObywatela. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rozpoczęły się wakacje, więc trwa sezon na kształtowanie formy. Jak robić to bez szkody dla organizmu? Eksperci ostrzegają przed internetowymi trendami związanymi z odchudzaniem, które z uwagi na porę roku zyskują coraz większą popularność. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, iż znaczna część sposobów na walkę z dodatkowymi kilogramami opiera się na skrajnych rozwiązaniach. Przynosi to szybkie efekty, ale działa ze szkodą dla organizmu.
3: Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej. Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem.
1: Mówi Oliwia Poniatowska, dietetyczka NL Med. Częstymi efektami ubocznymi nieodpowiedniego odżywiania są również problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy spadek masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Jednocześnie nie należy zapominać, że problem otyłości lub zbyt wysokiej masy ciała w Polsce ciągle rośnie. Obecnie dotyczy 79% mężczyzn oraz 61% kobiet. Warsztaty kultury wychodzą z rodzinną propozycją spędzenia weekendu. W centrum miasta rozpocznie się spektakl zainspirowany znaną bajką Hansa Christiana Andersena. Przedstawienie Gdzie jest czerwony kapturek nada utworowi duńskiego pisarza nowy wymiar. Widowisko w wykonaniu Bogusława Byrskiego przeniesie widzów do magicznego świata, ukazując, jakie nieoczekiwane zdarzenia mogą kryć się za tą historią. Będzie to pokaz pełen zarówno zwrotów akcji, jak i humoru. Spektakl rozpocznie się w sobotę o godzinie 12 na Placu Rybnym. Wstęp wolny.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za oknami. Odczuwalna temperatura to 20 stopni Celsjusza, no i nadal jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Ciśnienie to nadal 1008 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest niekorzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama. Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
0: Już 5 minut po godzinie 16, to jest kolejna godzina Godzin Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie, witam Was ponownie. Szarówka na dworze, no ale może chociaż muzyka na naszej antenie troszkę Was rozchmurzy, może coś zaradzimy na ten niekorzystny biometr. No i właśnie, czym zaradzimy? Zaradzimy muzyką od The Atheris, The Boys of Summer, już teraz.

Godsmack, When Legends Rise. No a wczoraj legenda piłki nożnej, czyli Cristiano Ronaldo, pożegnał się z mundialem. 20 lat historii na mundialach. W sumie to troszkę przykro się patrzyło mimo wszystko na ten wynik meczu, na to jak to się potoczyło. Z mundialem też pożegnał się Neymar, z którego troszkę żarty sobie robią internauci, bo przed jego wejściem na boisko zrobiono mu zdjęcie, jak sobie leży na boku z podpartą głową i coś tam sobie klika w telefonie niewzruszony. No ale może właśnie a propos tego telefonu, wystarczyłby jeden telefon Donalda Trumpa, żeby ich przywrócić na mundial, kto wie.

25 minut po 16, to było AC/DC, a ja jeszcze na chwilkę wrócę do tematu mundialu, no bo Norwegia troszkę się stała takim czarnym koniem w grze, chociaż też pytanie, czy zespół może być czarnym koniem, jeśli tak się właśnie o nim mówi, nie wiem. Za to wiem, skąd Erling Haaland czerpie siły do biegania i grania niczym taki wiking na boisku, bo Norwegia przywiozła na mundial około 580 kg własnej żywności, no i w transporcie znalazł się m.in. łosoś, halibut, pstrąg czy tradycyjny norweski ser brunost. No i może lepiej, no bo z fast foodów to troszkę by siły nie pozyskali. Myślę, że Norwegowie potraktowali zasadę jesteś tym, co jesz, wyjątkowo dosłownie. No ale ja osobiście czekam na starcie Norwegia-Anglia. Ciekawe, czy będzie wiosłowanie, czy będzie jednak śpiewane Oasis.

0: 28 minut pozostało do godziny 17, no więc ponownie wyjeżdżamy na lubelskie ulice. Tysiąclecia i Solidarności niestety nadal są zakorkowane, ale myślę, że można wybrać objazd na przykład przez Emanuela Grafa, jeśli nie chcecie stać tam pod zamkiem. Korek również w okolicy Ronda Lubelskiego Lipca i Unii Lubelskiej, no i też przypominam o włączonym skręcie w Zamojsku, jeśli jedziecie od Ronda. Korek też również na Jana Pawła II w okolicy Krochmalnej, no i też troszkę korek został na Głębokiej. I jeśli wy macie jakieś informacje drogowe dla nas, to możecie oczywiście wysyłać 515 515 982, my przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.

Myslowic, długość dźwięku samotności, czyli hymn introwertyków i milenialsów. Trochę melancholijnie nam się zrobiło na naszej antenie i też melancholijnie czuli się w weekend fani Black Sabbath, no bo właśnie 5 lipca, czyli w niedzielę, ale 5 lipca zeszłego roku odbył się pożegnalny koncert zespołu Black Sabbath, koncert Back to Beginning, a dzień wcześniej, czyli 4 lipca, przypadałaby 46. słuchajcie, rocznica ślubu Sharona i Ozziego Osbornów. No i tak przy okazji tych wspominek warto oczywiście przypomnieć sobie, jak brzmiał Black Sabbath. Paranoid już teraz.

11 minut pozostało do godziny 17. No i słuchajcie, zaglądamy na sam koniec godziny do internetów, w których pewien śmieszek w weekend pozmieniał nazwy budynków w Google. Wiecie, jak w Google Maps możecie sobie wejść na różne budynki, zobaczyć nazwę, ulice i tak dalej. No to właśnie zmieniono nazwy tych znanych wielu obiektów w Warszawie na takie, no niestety, obraźliwe lub prześmiewcze. Bo zamiast Pałacu Prezydenckiego wyświetlał się napis Pałac Kibolski. Narodowa Galeria Sztuki i Zachęta została przemianowana na Zachętę do Opuszczenia Polski na przykład, ale słuchajcie, to nie wszystko. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nazwano Biurem Bezpieczeństwa Kibolskiego, a Park Mirowski zamieniono na Park Ośmiogwiazdowski. No i na sam koniec zamiast Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej wyświetlała się nazwa Muzeum Polskiej Biedy Umysłowej. To chyba jedno z najśmieszniejszych. Było tam też wiele innych, których niestety no nie mogę podać na antenie, ale możecie sobie sami sprawdzić. Jeden z internautów podsumował, że wszystkie nazwy są adekwatne do rzeczywistości. Ja jedno wiem, że Warszawka, no to mimo wszystko stan umysłu.

0: Godzina 17 właśnie wybijana z garek, więc pora na kolejną dawkę wydarzeń.
1: W Lublinie pojawią się utrudnienia, o tym za chwilę. Powiemy także o profilaktyce migreny i kierunkach nie tylko dla turystów.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Uwaga kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia. W dniach od 8 do 9 lipca wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Decyzja zapadła w związku z wymianą nawierzchni jezdni realizowaną w ramach budowy drogi dla rowerów wzdłuż Alei Warszawskiej i zatoki autobusowej w rejonie ulicy Czeremchowej. Ponadto przystanek Skansen 02 zostanie wyłączony z ruchu w dniu 8 lipca. W celu umożliwienia dalszej komunikacji uruchomione zostaną przystanki tymczasowe przy ulicy Zbożowej przed przejściem dla pieszych na wysokości ogródków działkowych w kierunku centrum, który będzie obsługiwał linię numer 18 i 30 oraz na Alei Warszawskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Agronomiczną w kierunku centrum. Ten obsłuży linię numer 20. Migrena jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Lubelskie przychodnie specjalistyczne przyjęły w ubiegłym roku ponad 3600 pacjentów z występującymi objawami. Dla osób z najcięższą postacią tej dolegliwości cztery regionalne placówki medyczne prowadzą bezpłatny program profilaktyczny. Właściwa diagnoza i leczenie dają szansę na remisję, czyli całkowite ustąpienie objawów. Z nowoczesnej terapii finansowanej przez NFZ skorzystało dotychczas 160 dorosłych obywateli spełniających kryteria medyczne. Takie świadczenia realizują obecnie ośrodki zlokalizowane w Lublinie, Zamościu oraz Ciecierzynie.
2: Migrena dotyka osób w każdym wieku, jednak zdecydowanie częściej cierpią z tego powodu kobiety. Współczesna medycyna dysponuje coraz skuteczniejszymi metodami leczenia migreny. Obejmują one zarówno leczenie doraźne, którego celem jest przerwanie ataku, jak i profilaktyczne, mające zmniejszyć nasilenie i częstotliwość bólu.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dla lekarza bardzo ważna jest dokładna analiza danego przypadku. Pacjent powinien przeprowadzić szczegółowy dziennik, w którym zapisuje datę i czas trwania ataku migrenowego. Taka obserwacja ułatwia postawienie diagnozy i dobranie terapii. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Te kierunki urlopowe są popularne nie tylko wśród turystów. We Francji, Hiszpanii i Włoszech internetową sprzedaż prowadzi już nawet co trzeci polski sklep. Zachód i południe Europy może stanowić obszar atrakcyjny nie tylko ze względu na swój ciepły, wypoczynkowy wizerunek. Przedsiębiorców przyciągają tam w szczególności duże i przewidywalne rynki. We Francji sprzedaje już 31% polskich sklepów, w Hiszpanii 26%, a we Włoszech 19%. W dodatku coraz więcej firm wskazuje te kierunki w kontekście planowanej ekspansji.
3: Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków coraz częściej pokrywają się z mapą ekspansji zagranicznej polskiego e-commerce. Francja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia kojarzą się głównie z urlopem, ale dla sklepów internetowych są też dużymi, rozwiniętymi i przewidywalnymi rynkami sprzedaży. Dla firm taka ekspansja oznacza jednak coś więcej niż samo przetłumaczenie strony. Klient za granicą oczekuje jasnych kosztów, wygodnych płatności, szybkiej dostawy i prostych zwrotów.
1: Mówi Michał Barski, dyrektor marketingu firmy Fulfilio. Eksperci uczulają przedsiębiorców, by rozważając wejście na zagraniczny rynek, pamiętać o uwzględnieniu lokalnych różnic, takich jak preferowane sposoby płatności czy polityka zwrotów. Planowanie strategii należy rozpocząć od zbadania funkcjonowania sektora sprzedażowego w danym kraju, a także jego potencjału.
0: A my teraz sprawdzimy, czy coś się zmieniło w tej pogodzie. No, jest pochmurno, dalej możliwe są szanse na deszcz. Odczuwalna temperatura to 19 stopni Celsjusza, więc troszkę zrobiło się zimniej. Ciśnienie również spadło, bo 1007 hektopaskali na barometrach, a biometr niestety nadal jest niekorzystny.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 17, to już ostatnia godzina wakacyjnego wydania audycji Godziny Szczytu. Witam w ten, no w to niezbyt piękne wtorkowe popołudnie. Emilia Bukowska przy mikrofonie i lecimy dalej z muzyką.

12 minut po 17, a słuchajcie, przychodzę do Was z informacją lokalną, można by tak powiedzieć, a także Krzysiu Zalewski powraca do nas z trasą koncertową, podobną taką jak w zeszłym roku, podczas której grał chociażby w CSKA, taki dość kameralny koncert i właśnie będzie powtórka z rozrywki. Zalewski na jesień wyruszy w trasę solo act, pisze, że będą inne piosenki niż rok temu, no to wiadomo, ale też będzie kilka wyjątkowych niespodzianek, a usłyszeć go będzie można ponownie 9 listopada, no i może teraz usłyszycie nie Zalewskiego, ale organka już teraz w Waszych głośnikach.

23 minuty po 17. Za nami System of a Down, niezbyt chyba wulgarny zespół, a właśnie o tej wulgarności chciałam powiedzieć, bo z ostatnich badań wynika, że przekleństwa w topowych piosenkach są coraz rzadsze. Dokładnie przeanalizowano 50 najpopularniejszych piosenek na Spotify'u. No i choć wydawać się może, że muzyka dziś jest bardziej wulgarna niż kiedyś, no to w wielu właśnie popularnych piosenkach przekleństw jest coraz mniej. A dlaczego? No jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi oczywiście o pieniądze. Po prostu utwory bez wulgaryzmów łatwiej po pierwsze trafiają do radia, na playlisty czy do szerszej publiczności, w tym też młodszych słuchaczy, a platformy streamingowe czy media społecznościowe także premiują treści te bardziej bezpieczne reklamowo. No dlatego właśnie wielu artystów świadomie ogranicza te przekleństwa, aby zwiększyć zasięg i szanse na ten komercyjny sukces, no i więcej pieniędzy oczywiście. Ale kolejna piosenka, mogę Was zapewnić, że jest bez przekleństw. Nieudaczni od Radio Bagdad już teraz.

0: 28 minut pozostało do godziny 18, no a my lecimy z kolejnym przeglądem korków. Rozpadało się tak, że może być ślisko na ulicach, warto zdjąć nogę z gazu. Nogę z gazu też zdejmiecie na Alei Unii Lubelskiej, no bo tam nadal korek, tak samo na Tysiąclecia w kierunku Zamku. No i też z tego co widzę spory korek na Dolnej 3 Maja. A tak to myślę, że powinno być w mieście przejezdnie, no chyba, że deszcz zaskoczy kierowców i wtedy sparaliżuje miasto.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście.

0: 18 minut pozostało do godziny 18, no a my sprawdzamy imprezę FM. Po pierwsze, koncert w dość niezbyt lubianej przez Polaków lokalizacji, bo na PGE Narodowym, na którym zagrają System of a Down. Grupa zagra aż dwa koncerty właśnie na Narodowym w Warszawie już za dwa tygodnie, w sobotę 18 i w niedzielę 19 lipca. Jako support wystąpią takie zespoły chociażby jak Queens of the Stone Age czy Acid Bath. Bilety na płytę już się wyprzedały, ale za to na trybuny są cały czas dostępne. Britpop to nie tylko Oasis czy Blur, ale to także Suede, którzy meldują się w Polsce już po 7 latach przerwy, aby zaprezentować materiał z ich ostatniej zeszłorocznej płyty Antidepressants, która za dwa dni swoją drogą doczeka się swojej rozszerzonej wersji, a Suede właśnie zagra 23 lipca na letniej scenie Progresji. I na sam koniec przenosimy się do Zgrzytu, w którym pod koniec miesiąca, 30 lipca, dokładnie zagrają Phil Campbell's Bastard Sons. Napędzani misją wykraczającą poza muzykę, synowie właśnie Phila Campbella wyruszają w trasę na ku czci swojego zmarłego niedawno ojca. Zagrają latem w Polsce dwa koncerty, 27 lipca w Łódzkiej Scenografii, no oraz właśnie 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt. Bilety są cały czas dostępne.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Florence and the Machine na sam koniec. Już tylko 4 minuty pozostały do godziny 18, co oznacza, że dzisiejsze godziny szczytu dobiegły końca. Emilia Bukowska była z wami przez te ostatnie 3 godziny i wam też również dziękuję, że byliście z nami. Za moment wydarzenia i serwis sportowy, a o godzinie 19 audycja Serce z kamienia Gabrieli Wolińskiej. Zachęcam do słuchania i życzę wszystkim miłego wieczoru.

0: Lublin zostanie odwzorowany w modelu 3D. O tym za chwilę. Powiemy także o szkoleniu dla przyszłych terytorialsów. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Miasto zyska własny model 3D. Baza drzew będzie na wyciągnięcie ręki. Lublin realizuje projekt Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Jego wartość wyniesie ponad 17,5 milionów złotych, z czego blisko 14 milionów pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Jednym z głównych elementów inicjatywy jest stworzenie szczegółowego modelu 3D miasta. Posłużą do tego dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego oraz specjalistycznych zdjęć wykonanych nad Lublinem. Pierwszy etap prac został już zakończony. Na podstawie zebranych informacji powstaną nowe ortofotomaty, numeryczne modele terenu oraz pokrycia terenu. Jedną z nowości będzie cyfrowa inwentaryzacja drzew. Każde z nich otrzyma własną kartę z lokalizacją, wysokością, wielkością korony, gatunkiem i oceną stanu zdrowotnego. Baza obejmie także dane o pomnikach przyrody i miejskim drzewostanie. Zostaną one wykorzystane w planowaniu nowych nasadzeń, pielęgnacji zieleni i ochronie środowiska. We wrześniu ruszy kolejne szkolenie podstawowe dla przyszłych terytorialsów. Potencjał obronny całego województwa rośnie w siłę. 16-dniowe ćwiczenia umożliwią zdobycie unikalnych umiejętności taktycznych. Ochotnicy zamieszkujący Zamość, Puławy, Białą Podlaskę oraz stolice regionu mogą zgłaszać swoje kandydatury za pośrednictwem dedykowanych rekruterów. Wszyscy chętni przejdą intensywny proces kwalifikacyjny, ucząc się rzemiosła od elitarnych instruktorów dbających o lokalne bezpieczeństwo.
1: W ramach cyklu prezentującego struktury 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pokazujemy mieszkańcom naszego regionu, jak wygląda służba w poszczególnych pododdziałach. Chcemy przełamać stereotyp, że Wojska Obrony Terytorialnej to wyłącznie piechota i pokazać, jak wiele specjalności można rozwijać w naszych szeregach. Chcemy pokazać, że w Wojskach Obrony Terytorialnej każdy może znaleźć miejsce dla siebie.
0: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie pozwoli nowym mundurowym brać udział w akcjach ratowniczych, niosąc pomoc mieszkańcom podczas klęsk żywiołowych. Wykorzystując zaawansowane bezzałogowce FlyEye, formacja sprawnie namierza zaginione osoby na trudno dostępnych, zalesionych obszarach. Wojskowi specjaliści ściśle współpracują ze Strażą Pożarną oraz Policją, monitorując rozległe tereny objęte kryzysem i minimalizując skutki pożarów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin ponownie zamieni się w stolicę cyrku współczesnego. Zbliża się Karnawał Sztuk Mistrzów 2026. To czas, w którym cyrkowi artyści z całego świata spotkają się w jednym mieście. W programie znajdą się m.in. pokazy klaunady, akrobatyki, żonglerki oraz atrakcje dla dzieci. Dodatkowo całości będzie towarzyszyć Urban Highline Festival, największe tego rodzaju wydarzenie na świecie. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest Run Away with the Circus.
2: Zachęcamy do tego, żeby po prostu zostawić tą swoją codzienność, siebie sprawdzonego i dać się porwać czemuś innemu, skonfrontować się może z rzeczywistością, która na co dzień nie jest dla nas dostępna, uruchomić wyobraźnię, otworzyć się na coś nowego i dać się porwać tym emocjom. Karnawał się doświadcza, to trzeba przeżyć, to są specyficzne emocje, które trudno opowiedzieć.
0: Mówi Iwona Kornet, dyrektorka Karnawalu Sztuk Mistrzów. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 23 do 26 lipca. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej karnawallublin.eu.
3: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Trwa walka o ostatnie miejsca w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj w europejskim hicie Hiszpania pokonała Portugalię 1-0. Bohaterem spotkania został Mikel Merino, który po wejściu z ławki zdobył zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry. Porażka oznacza koniec mundialu dla Portugalii. Z turniejem pożegnał się Cristiano Ronaldo. Dla 41-letniego kapitana reprezentacji był to najprawdopodobniej ostatni występ w Mistrzostwach Świata. Mundial zakończył się również dla jednego z gospodarzy turnieju. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przegrała z Belgią 1-4. Już dziś poznamy komplet ćwierćfinalistów. O godzinie 18 rozpoczęło się spotkanie Argentyny z Egiptem, a o 22 Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią. Przechodzimy do koszykówki. Reprezentacja polskich koszykarzy zakończyła pierwszy etap eliminacji Mistrzostw Świata Katar 2027 z kompletem zwycięstw. W ostatnim meczu grupy F biało-czerwoni pokonali w Krakowie Holandię 92-84 i pewnie awansowali do drugiej rundy kwalifikacji. Tym samym Polacy zapewnili sobie także prawo do gry w przyszłorocznych eliminacjach do Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2029 roku. W drugiej rundzie kwalifikacji do Mistrzostw Świata reprezentacja Polski zmierzy się z Izraelem oraz Niemcami lub Chorwatami. Ten mecz odbędzie się 30 sierpnia w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. A na koniec tenis. Znamy już pierwszą półfinalistkę Wimbledonu kobiet. W amerykańskim ćwierćfinale Coco Gauff pokonała Jessica Pegulę w trzech setach i po raz pierwszy w karierze awansowała do najlepszej czwórki londyńskiego turnieju. O miejsce w finale powalczy ze zwycięzczenią trwającego spotkania Karoliny Muchowej z Naomi Osaką. Na ten moment mamy remis. Tymczasem o godzinie 18 rozpocznie się pierwszy ćwierćfinał singla mężczyzn. Novak Djokovic zmierzy się z Felixem Aguerem Alasimem. Obecnie.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy 23 stopnie. Temperatura odczuwalna wynosi 20 stopni Celsjusza. Występują przelotne opady deszczu i dosyć silny wiatr. Barometry wskazują 1007 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny. Jutro temperatura odczuwalna wyniesie 19 stopni Celsjusza. Prognozowane są przelotne opady deszczu.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: To jest Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki. Konsumuję lubieżnie co wieczór

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

A zaczynało się tak spokojnie, prawda? No to za nami Requiem od Landmarks, czyli francuskiej grupy korowej ogólnie, bo i trochę metalcore'u i trochę deathcore'u się tu przeplata. Ale właśnie, mimo że się zaczęło spokojnie, to ujawniło prawdę o tej audycji. Serce z kamienia powraca po rocznej przerwie. Prawie rocznej, no bo w sumie skończyłam we wrześniu. Gabriela Wolińska przy mikrofonie. Miłego, że tak powiem, miłego wieczoru, to za godzinę wam będę życzyć. Na razie dobry wieczór. I właśnie przed nami co? No w tym roku zdecydowałam, że ta audycja nie będzie się skupiać tylko na korowych brzmieniach, od hardcore'u po deathcore, ale wezmę na warsztat różne ciężkie brzmienia i sięgniemy czasami do thrash metalu i do death metalu i podobnych gatunków. Ważne, żeby było co? Ciężko. No i właśnie tutaj będziemy mieli kilka elementów bardzo ciężkich, ale też się znajdą przerwy, no bo trzeba, żeby docenić te ciężkie brzmienia, trzeba też czasami posłuchać czegoś lżejszego, ale nadal będziemy się obracać, że tak powiem, przynajmniej w korowych grupach, które od czasu do czasu robią coś lżejszego. A dzisiaj konkretnie, no to czeka nas między innymi przegląd rzeczy, które się zadziały w tym roku, czy też sięgniemy nawet trochę do zeszłego roku, ale też zerkniemy na przykład na muzykę z Summer Puncha, na którym niestety nie miałam okazji być, ale dużo dobrej muzyki się tam zadziało, dużo fajnych zespołów przyjechało, no i właśnie sobie trochę do tego nawiążemy, ale będzie też parę wspomnień, także myślę, że trochę coś dla każdego się znajdzie dzisiaj. No i mieliśmy już Landmarks, no to teraz może nieco mniej znana grupa, czyli All Belong to Us. Mniej znana, bo z Boliwii. Została ona założona w 2009 roku. No a tutaj utwór będziemy mieli z ostatniego singla z 2017, no bo właśnie ostatnio nie są zbyt aktywni muzycznie, nadal działają w swoich mediach społecznościowych, ale bardziej pod kątem wspierania takich przyjaznych sobie zespołów, właśnie znajomych, o tak chciałam to powiedzieć, ale zobaczymy, może jeszcze coś ciekawego stworzą. Na razie właśnie tutaj w klimatach metalcore'owych, deathcore'owych pozostaniemy. Encores właśnie od All Belong to Us podczas Serca z Kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

No i tym razem mieliśmy coś zdecydowanie nowszego, bowiem posłuchaliśmy sobie jednego z najnowszych singli od Hollow Pact, czyli akurat tytuł nosi Tear, no ale nie od łzy, tylko raczej od rozszarpania tym razem. A jeśli chodzi o samo Hollow Pact, to jest to projekt amerykański, a projekt muzyka Jaggera Henry'ego, wokalisty, który przez jakiś czas prowadził swoją solową karierę, no ale właśnie dosłownie kilka lat temu zrezygnował z tego na rzecz tego nowego projektu Hollow Pact. Tutaj się dogadał właśnie ze swoimi muzykami, do tej pory studyjnymi. Też przy okazji zdobył kolejnych, no i utworzyli razem właśnie nowy zespół. I zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Na razie jest naprawdę nieźle i tylko można, że tak powiem, kibicować im na ich drodze do tworzenia tych, no już nieco właśnie mocniejszych rzeczy niż za jego solowej kariery. Natomiast teraz sobie zobaczymy, no poniekąd świeżą, ale nie do końca rzecz, bowiem parę dni temu zespół In Flames świętował urodziny albumu Clayman z 2000 roku. No album już poniekąd kultowy właśnie dla nich i tutaj nawet była reedycja, z której to mam dla was jeden utwór z tej nieco odświeżonej wersji, natomiast właśnie te kilka dni temu obchodził swoje 26-lecie. No i warto, myślę, wrócić trochę wspomnieniami do Bullet Ride, które z drugiej strony też jest delikatną przerwą na naszej audycji od ciężkich brzmień. Troszkę lżej niż In Flames w tym okresie, więc tak nieco przewrotnie tym razem. Bullet Ride od In Flames.

No i trudno stwierdzić, czy to jeszcze nu metal, czy już grindcore, ale w każdym razie na pewno mogę stwierdzić, że to był Slipknot. I kawałek z ich właściwie pierwszej, no właśnie, płyty zatytułowanej Slipknot, czyli Eyeless. Konkretnie to było bardzo energetyczne wydawnictwo też z 99 roku. No i tym nawiążę do pewnego cyklu, który prowadziłam rok temu w Sercu z Kamienia, czyli to jest kącik wieku 20. No i wtedy skupiłam się na tym po prostu ukazywaniu różnych form, które wyewoluował wtedy hardcore w tym 20 wieku, praktycznie od lat właśnie 70. do tego 2000 roku. I tym razem może nie będzie to wyglądało w ten sposób, aczkolwiek chętnie do tych starszych utworów będę wracać. Natomiast już w przyszłej audycji będę musiała to nieco zmienić, bo przyszła audycja będzie dosyć specyficzna, ale to jeszcze powiem wam bardziej pod koniec dzisiejszej odsłony. No ale wrócę jeszcze właśnie myślami do Summer Puncha z kolei, o którym wspomniałam na początku, a chodzi mi o line-up, który prezentowali właśnie na Summer Punchu i zobaczyłam, że miał wystąpić zespół Wargasm. I tak sobie myślę, Wargasm, to było takie stare trashowe granie kiedyś, ale oni się chyba rozpadli. A potem okazało się, że to zupełnie inny Wargasm, czyli brytyjskie duo grające bardziej elektroniczne, a mi chodzi właśnie o Wargasm z tej trashowej strony, który grał przede wszystkim w latach 80. Najpierw zaczynał jako Overkill, no ale właśnie działał do 95 roku po to, żeby się jeszcze łączyć na różne rocznice, no bo była rocznica płyty, rocznica właśnie też jakiejś składanki, więc tutaj chłopaki mają ze sobą kontakt, ale generalnie już raczej ze sobą nie pracują. Niemniej wrócimy do tej muzyki z lat 80., ale też wrócimy trochę do tematów pocisków, bowiem In Flames miało Bullet Ride, a teraz będziemy mieli Wargasm i Bullet and Blades, właśnie, czyli pociski i ostrza na antenie Radiocentrum.

No i delikatnie tutaj ciągniemy ten temat Summer Puncha, bowiem za nami Bad Omens z kawałkiem Defrom, więc no nieco starszym wydawnictwem tutaj wam akurat przybyłam, no ale właśnie na ten Summer Punch się zwalił cały szalony fandom tejże grupy, która no fakt, że ma też kilka takich lżejszych piosenek, ale jak na gatunek, w którym się obracają, no to jednak fandom dosyć szalony i pokaźny, bardzo oddany tejże grupie i tylko powinszować. Natomiast jeśli chodzi o nowe wydawnictwo, bo tutaj nam prezentowali przez ostatni rok całkiem sporo singli, no to tutaj nie wygląda, żeby na horyzoncie było widać to wydawnictwo niestety. Tutaj właśnie mówi, że w tym roku go nie będzie, natomiast tutaj głosy raczej się szerzą, że może się pojawić, po prostu Noah jest bardzo takim perfekcjonistą i tutaj może się mu objawić jakaś wena i nagle skończą tą płytę i w rezultacie i tak ją wydadzą. Więc zobaczymy tutaj, trudno mówić o jakichś konkretnych datach, w przeciwieństwie do następnej grupy, która szykuje koncert właśnie w naszym kraju. A mowa tu o Slot

No, utwór tutaj, który musiał połączyć taką delikatność kobiecą z energetyczną muzyką, a konkretniej było to Sad Spring od Draw the Emotional, które zostało użyte w jednej z gier z serii Toho. No i tutaj wskazówka, japoński język, więc oczywiście gra również japońska. No tutaj właśnie seria gier, która z jednej strony jest popularna w niszy, którą reprezentuje. To znaczy, że jest bardzo dobrze oceniana przez graczy, którzy mieli do niej dostęp. Natomiast dostęp do niej jest nieco utrudniony, zarówno jak do muzyki, która została do niej stworzona. Wspominałam o niej na pewno przy okazji Foreground Eclipse w zeszłym roku. No tutaj jeszcze Draw the Emotional to jest jedna z ekip, które współtworzyły tę muzykę i bardzo trudno się do niej dokopać, tak jeśli ktoś nie zna tematu. Natomiast ja przedstawiam właśnie po to ją w tej audycji. A teraz delikatna, no właśnie odpoczynek od tej ciężkości, tej energetyczności, a pozostajemy nadal w tematach smutnych, bo mieliśmy Sad Spring. No a teraz Rest in Peace, czyli jeden z singli, które zapowiada płytę Motionless in White, która będzie miała premierę 17 lipca, a ona sama tytuł Decades i właśnie będą tam kawałki zarówno mocne, jak i delikatne, tak jak ten tutaj we współpracy ze Skylar Grey.

i dało basiorami po uszach. Tak zwana transmisja z piekła, czyli Lorna Shore i Prison of Flesh. No ale żarty na bok, tutaj fajnie by było to usłyszeć na koncercie. Może kiedyś będę miała okazję. Natomiast na tym koncercie nie wspomniałam bez powodu, bowiem ostatnio w internecie szał zrobił Will Ramos, czyli wokalista tejże grupy, który razem z Oliverem Sykesem zaśpiewał właśnie Antivist na koncercie Bring Me The Horizon. I tutaj Bring Me The Horizon właśnie jest tematem następnej audycji, gdyż no tutaj wielka rzecz się ustała, czyli Bring Me The Horizon powróciło do deathcore'u. No i właśnie tutaj będzie reedycja debiutanckiego albumu, a do tego jakieś właśnie nowe utwory. Czy tylko Dehumanized, to się okaże. Natomiast przede wszystkim całej płycie poświęcimy następną audycję, na którą serdecznie Was już zapraszam. A za tę godzinę właśnie Wam dziękuję. Już była z Wami Gabriela Wolińska i posłuchamy na sam koniec, żeby się trochę wyciszyć, Woe and Pain z najnowszego albumu Black Veil Brides.